0: Jesteśmy bardzo mało inwazyjni, a jednocześnie bardzo wspierający. Nasza spółdzielnia to forma i struktura. Tak naprawdę nasi samozatrudnieni są współwłaścicielami firmy, w której są zatrudnieni i dlatego mają nadal wolność freelancera i spokojność osoby zatrudnionej.
1: Czy w Niemczech, kraju listów z urzędu i wysokich składek, samozatrudnienie może naprawdę oznaczać szczęście i spokój? Nasza dzisiejsza gościni, Magdalena Ziomek z Berlina, udowadnia, że tak. Współtworzy spółdzielnię Smart.de, która łączy wolność freelancera z bezpieczeństwem etatu, czyli pełnymi świadczeniami socjalnymi, ochroną w kryzysie i mniejszym stresem na co dzień. W tym odcinku Kosmo po polsku porozmawiamy o tym, jak zmienia się rynek pracy w Niemczech, jak sztuczna inteligencja wpływa na zawody, jak Polacy mogą mądrze zakładać firmy w Niemczech, nie wpadając w pułapki kasy chorych i VAT-u, oraz o tym, dlaczego sieciowanie Polek i Polaków w Niemczech może być jedną z naszych supermocy. Ja nazywam się Monika Sędzierska i zachęcam Cię do subskrybowania naszych kanałów Kosmo po polsku, aby nie przegapić ciekawych odcinków. A teraz już zapraszam na rozmowę.
2: Kosmo po polsku.
1: Cześć Magdo.
0: Witam serdecznie.
1: Cieszę się, że znalazłaś czas i zgodziłaś się na rozmowę, bo dawno cię tu nie było. Ostatni raz chyba gościłaś w przestrzeniach Kosmo w związku z Nagrodą Berlińskiego Senatu dla Smarta, a było to w 2022 roku.
0: Ostatnio ty nas odwiedzałaś.
1: No właśnie, w firmie.
0: W naszych pomieszczeniach biurowych, jeszcze na Wilhelmstrasse, ale już od marca tego roku jesteśmy na Franz-Mehring-Platz 1 w pomieszczeniach Neues Deutschland i również tak samo jak wy możemy jeździć paternostrem codziennie do naszego biura, gdzie zarówno nasz team, jak i nasi spółdzielcy wszyscy są szczęśliwi.
1: Czyli rozrastacie się.
0: O dziwo, jako team administracyjny jesteśmy zmniejszeni, jesteśmy bardzo wydajni, jesteśmy zdigitalizowani, wszystkie nasze procesy są zautomatyzowane. Przeprowadziliśmy szczęśliwe cięcia, które były dla nas wszystkich interesującą drogą dobrą i w tym momencie jesteśmy już również bez żadnych dodatkowych dotacji na luziku po break-even, czyli jako spółdzielnia w dziedzinie innowacji społecznej, to jest dosyć niezwykły moment, jesteśmy samowystarczalni.
1: No bo o ile pamiętam, Magdo, to zaczynaliście od jednego biurka, nie? W przestrzeni coworkingowej. Dziś zrzeszacie ponad
0: 1300 osób.
1: 1050 narodowości, czy
0: dokładnie
1: więcej. No i zgarniacie te najważniejsze nagrody za transformację rynku pracy w Niemczech. Najfajniejsze jest to, że za tym wielkim sukcesem stoi Polka.
0: A która, nawet dwie.
1: A właśnie, bo mamy jeszcze Alicję
0: Möltner, której panieńskie nazwisko brzmi Adamczyk.
1: Kiedyś, no przynajmniej ty mówiłaś o tym, że walczyłaś tutaj o wizę w Niemczech, o pozwolenie, o pracę. No a dziś uczysz innych, jak bezpiecznie stać na własnych nogach. Kim są współcześni freelancerzy w Berlinie? Jak zmienia się ta grupa, zmieniała na przestrzeni lat? Bo ty jesteś w Smarcie, w spółdzielni freelancerskiej od ponad 10 lat, prawda?
0: Dokładnie. Proces tworzenia rozpoczęliśmy przed ponad 15 lat. I bardzo powolutku przyglądaliśmy się innym wzorcom europejskim, czerpaliśmy inspirację przede wszystkim z Belgii i tak kroczek po kroczku sprawdzaliśmy, co może być ciekawe dla osób samozatrudnionych w Niemczech i cały czas belgijska odpowiedź była: Magda, to jest zatrudnienie. Ja mówię, no to nie jest możliwe, że zatrudnienie jest odpowiedzią na lęki i niepokoje osoby samozatrudnionej, a jednak rzeczywiście okazało się, że po latach prób i różnych eksperymentów wpadliśmy na pomysł, którym było stworzenie zatrudnienia w ramach działalności spółdzielni, czyli w ramach struktury, która jest współnależna do osób, które tej struktury używają i które do niej przynależą. Czyli tak naprawdę nasi samozatrudnieni są współwłaścicielami firmy, w której są zatrudnieni i dlatego mają nadal wolność freelancera i spokojność osoby zatrudnionej.
1: I ten model funkcjonuje świetnie, bo już ponad 10 lat, w tym roku 10 lat.
0: W tym roku jest 10 lat naszej działalności, 10 lat pierwszego zatrudnienia.
1: No to jak jest z tymi freelancerami dzisiaj? Jak oni się zmienili w czasie tej dekady? Widzisz jakieś różnice?
0: No, oczywiście. Zaczynając na przykład od prostego przykładu tłumaczy, którzy w czasach bez Deepla i bez czata GPT znakomicie sobie dawali radę, a teraz nagle zostali troszeczkę zepchnięci do roli osób, które lektorują po sztucznej inteligencji. Oczywiście nadal symultaniczni walczą, ale widzimy upadek wielkich firm, które tłumaczą, widzimy upadek wielkich klientów, dla których nasi freelancerzy pracowali. Również osoby, które rozpoczynają działalność w branży IT, mają ciężej. Teraz okazuje się, że specjaliści naprawdę wysokiego formatu znajdują pracę, a osoby, które stawiają pierwsze kroki w IT, jest im dosyć ciężko. Co jest jeszcze ciekawe, jest problem również dla nauczycieli. Bardzo dużo osób, które prowadziło kursy integracyjne po cięciach, które nie tylko w Berlinie, ale i w całych Niemczech, więc jeżeli chodzi o kursy integracyjne, o kursy języka niemieckiego, jest tego coraz mniej, więc widzimy, że niektóre zawody odchodzą w zapomnienie, niektóre gubią swoich klientów i mają mniejsze obroty. Widzimy jednak, że powstają też nowe. Mamy masę digitalnych nomadów, którzy jak ptaki czasami tutaj w Berlinie w okresie letnim przebywają i potem uciekają nam gdzieś do Tajlandii, by tam pracować jako influencerzy, bo już zaczynamy pracować z influencerami, albo osoby, które zajmują się geo, SEO, ale mamy też osoby, które pracują jako archiwarze, mamy osoby, które pracują jako ornitolodzy, ale przede wszystkim ci, którzy z nami pracują, to są coachy i doradcy, którzy pracują albo dla firm, albo dla osób prywatnych i widzimy, że rzeczywiście cały ten rynek coachingowo-doradczy trzyma się bardzo dobrze i pomimo tego, że chat GPT potrafi ci doradzić, jak naprawić pralkę albo własną duszę, nadal jednak chcemy tej porady od ludzi i te właśnie osoby często pracują razem z nami.
1: Ale ta sztuczna inteligencja już mocno namieszała. Masz tutaj konkretne przykłady.
0: Dokładnie, chociaż też uważam, że dla nas, obcokrajowców, którzy czasami mają problemy w operowaniu z językiem niemieckim, ona nas też bardzo zdemokratyzowała. Mówiąc w języku niemieckim dobrze, ale bojąc się, że popełniamy błędy, używamy tego jako narzędzia i to jest duża pomoc.
1: Jak to możliwe, że u was w Smarcie freelancer, który chce zachować niezależność, decyduje się na zatrudnienie w spółdzielni? Ja bardzo lubię, jak ty mówisz, że zajmujesz się szczęściem dla samozatrudnionych, bo samozatrudnienie no, nie kojarzy się aż z takim szczęściem i luzem. Na czym polega ten model?
0: Jesteśmy bardzo mało inwazyjni, a jednocześnie bardzo wspierający. Nasza spółdzielnia to forma i struktura, przez którą możesz przerobić swoje zlecenia i ze zleceń utworzyć budżet i w ramach tego budżetu możesz zdecydować ty sam o twoim zatrudnieniu. To, co my polecamy, to jest zatrudnienie z dostępem do Państwowej Kasy Chorych. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, ten obowiązkowa składka do Państwowej Kasy Chorych zaczyna się od około 250-260 euro i to niezależnie od wysokości twoich dochodów, a w Smarcie możliwe jest już zatrudnienie z dostępem do wszystkich świadczeń socjalnych, czyli też do ubezpieczeń emerytalnych, do ubezpieczenia od bezrobocia za kwotę 250 euro. Czyli tak naprawdę u nas, będąc z nami, osoby, które mają zleceń na około 850 euro, mogą mieć zatrudnienie, z którego w kieszeni zostanie im 600. I jest to zatrudnienie, gdzie kasa chorych nas nie ściga, gdzie ubezpieczenia emerytalne nie sprawdzają, czy być może nie ma status verfahren i że być może jesteśmy zmuszeni być zatrudnieni w szkole, w której nie chcemy być zatrudniani jako nauczyciel. Więc jest to taki uproszczony, bezpieczny sposób na to, żeby poradzić sobie z dysproporcją w tym, jakie obowiązki i jakie wyzwania czekają freelancerów, czyli osoby zatrudnione, a jakie przyjemności i udogodnienia są dla osób, które pracują jako osoby zatrudnione.
1: Szczególnie ważne to jest chyba w takich czasach niepewnych.
0: Dokładnie. Do tej pory pamiętają nam to nasi spółdzielcy, że w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, nasi pracownicy poszli na Kurzarbeitergeld, czyli byli chronieni przez państwo niemieckie, nie musząc pracować, dostawali świadczenia. Zaś wielu freelancerów wystąpiło o pomoc dla osób, dla solo selbstständige, dla osób samozatrudnionych. I do tej pory słyszę o procesach i dochodzeniach, które trwają po to, żeby zwrócić te 5 tysięcy euro czy tam 10 tysięcy euro, które ludzie dostali w czasie kryzysu i nagle okazuje się, że były pobrane nieprawnie i komunikacja i dochodzenie, czy były to słusznie czy niesłusznie wypłacone pieniądze, trwają do dziś i przysparzają wielu ludziom autentycznych problemów. Nasi spółdzielcy tego nie mieli i do tej pory sobie to cenią. Co więcej, w tym czasie mogli przekwalifikować się, więc wielu trenerów na przykład, którzy pracowali z nami, przeszło szybko z treningów, których udzielali offline, na treningi online'owe i nagle okazało się, że powstały wielkie kariery osób, które świetnie sobie radzą w świecie online i jak widzimy, ten system się do tej pory utrzymał, ponieważ ta zmiana, która nastąpiła wtedy, trwa do dziś i już tak naprawdę nikt z nas nie potrafi sobie wyobrazić życia bez remote working, spotkań, które nie są online, więc coś się zmieniło, ale też uważam, że również dla klasycznych pracowników zmieniło się coś na lepsze. Przypominam workation. Wszyscy chyba lubimy no tak. Pracować z Sardynii.
1: Home office też nie jest najgorszy, przynajmniej raz w tygodniu. Magdo, ty jako ekspertka od samozatrudnienia też regularnie prowadzisz kursy, to już poza Smartem i szkolenia dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Niemczech i również po polsku, chyba jako jedna z nielicznych w Niemczech, przynajmniej tu w Berlinie.
0: Dokładnie. Prowadzę kursy zakładania działalności gospodarczej w języku polskim dla polskiej community, chociaż również czasem i Ukraińcy się do nas przyłączają, którzy, jak się okazuje, często znakomicie mówią po polsku. I są to kursy prowadzone przez berliński Senat w ramach programu Vielfalt Gründet, czyli Różnorodność zakłada działalność gospodarczą i były również wspierane przez Investitionsbank Berlin, który jest jednym z głównych grantodawców w Berlinie, jeżeli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości.
1: No właśnie, co najczęściej, kiedy prowadzisz te kursy po polsku, budzi największy lęk Polaków przy zakładaniu samodzielnej działalności? Z jakimi mitami się spotykasz na temat niemieckich urzędów i czy rzeczywiście tak trudno tutaj jest z tą działalnością?
0: Największy lęk, zanim się przyjdzie na moje seminaria, budzą podatki. Staram się wtedy zawsze ludzi wyprowadzić z błędu i powiedzieć, że tak naprawdę podatki w Niemczech i Urząd Skarbowy w Niemczech jest bardzo sympatyczny, można zadzwonić. Proszę państwa, wprawdzie koniec lipca powinienem złożyć zeznanie podatkowe, ale wyjeżdżam na wakacje. Na pewno powiedzą, nie ma sprawy, zrób pan za 3 miesiące. Tylko oczywiście, że trzeba informować. To, co budzi we mnie duże wątpliwości, jest bardzo restrykcyjny, to są systemy obowiązkowych kas chorych i te działają retroaktywnie, czyli naprawdę zakładając działalność gospodarczą trzeba uważać, żeby nie okazało się, że mamy już jakiś dług w kasie chorych i przed tym ostrzegam, a to, czego uczę i moje główne przesłanie jest to, że będąc osobą samozatrudnioną, pamiętaj o tym, żeby otwierać każdy list. Niemcy nie są zdigitalizowane, jest kupa papierów. Ja wiem, że to wygląda zawsze bardzo groźnie, ale proszę, otwierajcie listy i starajcie się je przeczytać ze zrozumieniem, a przede wszystkim na wszystkie odpowiedzieć.
1: Towarzyszysz później osobom, które brały udział w twoich kursach? Wiesz, co się z nimi dzieje? Zakładają rzeczywiście firmy?
0: Program ten nie ma takiego follow-upu, ale do wszystkich, którzy brali udział w moich zajęciach, zawsze mówię, nie jestem coachem, ale jeżeli macie pytanie na 3 minuty, zawsze wam odpowiem. Także wszyscy mają mój numer telefonu, wszyscy mają mojego maila i jeżeli potrzebne jest im króciutkie wsparcie, które bazuje na moim doświadczeniu, zawsze go udzielam. A poza tym ja jestem osobą, która lubi pracę i która lubi, żeby wszyscy naokoło pracowali, więc cały czas staram się znaleźć jakieś zlecenie, wkręcić kogoś w jakiegoś joba i to jest nawet ostatnio mojego dzieciaka, który ma lat 13, zmusiłam do pracy zarobkowej.
1: No tym nie wiem, czy możesz się chwalić tutaj.
0: Ach, to wydaje mi się, że to był bardzo dumny, ale chciałabym powiedzieć o tym, że w ostatnim treningu poznałam Martę Koziarz i jej partnera Pawła, którzy mają firmę designową Mossy Design i od razu zaczynam pracować z tymi ludźmi. Od razu wiem, okej, okay, z tymi ci ludzie fajni, świetnie się z nimi rozmawiało, poznaliśmy się trochę, mam do nich zaufanie i rzeczywiście dla nas był to strzał w dziesiątkę, pracujemy na przykład z nimi i to jest taka moja główna cecha charakteru. Naprawdę staram się pracować z Polakami, staram się wkręcać ich we wszystkie moje biznesy, czy to jest catering, czy to jest design, czy to biżuteria, którą kupuję tylko u Joanny Tofilo. Cały czas chcę się kręcić wśród naszych rodaków, ze względu na to, że są przyjemni, że są fajni. Berlin jest dużym miastem, w którym mamy dostęp do naprawdę fajnych osób, które robią świetne rzeczy.
1: A co tak najbardziej doskwiera tym naszym wolnym strzelcom, tym freelancerom tutaj w Niemczech?
0: Dużym problemem jest brak zrozumienia zasad, na których funkcjonuje freelancerstwo w Niemczech. Poczynając od tego, że osoby nie wiedzą, że muszą wystawiać rachunek, muszą się zarejestrować, muszą koniecznie płacić ubezpieczenie zdrowotne. To by były te takie podstawowe kroki i potem zaczynają się troszeczkę niespodzianki, na przykład niespodzianka, którą miałam ja. Nie wiem, kiedy i jak stałam się nagle VAT-owcem, ponieważ jest to taka troszeczkę pułapka w niemieckim systemie. Nikt ci o tym nie powie, musisz sam o tym pamiętać. Szczególnie, że rozliczenie podatkowe robi się w połowie roku, czyli może okazać się, że przez pół roku czy nawet 9 miesięcy byłeś VAT-owcem, nie wiedząc o tym i musisz korygować poprzedni rok. To jest chyba taka największa bolączka dla osób niezorientowanych, ale również problemy z kasą chorych albo też zaliczki na podatek dochodowy i zaliczki na VAT, gdzie nagle okazuje się, że rok triumfu i świetnych obrotów i świetnego dochodu może skończyć się tym, że płacimy nie tylko podatek za rok zeszły, ale również nadpłaty na przyszły rok, na podatek dochodowy i na podatek obrotowy, więc może być dużo niespodzianek. Jeżeli ja cały czas mówię, że żeby dobrze funkcjonować w tym systemie, żeby trzeba go poznać i wtedy można z nim tańczyć, można próbować pewne rzeczy potraktować z lekkością, ale do tego potrzebna jest wiedza. Nie zamykać oczu i otwierać listy.
1: A na jakie wsparcie mogą liczyć?
0: Mamy zarówno wsparcie w IHK, jest dużo kursów w języku angielskim niestety, w języku polskim, tak jak mówiliśmy, mamy jedynie, jeżeli chodzi o kursy darmowe, raz w roku organizowane przez Senat Berliński w ramach Vielfalt Gründet, ale jest dużo tutoriali, jest dużo informacji online na temat zakładania działalności gospodarczej, tylko wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy tak bardzo zmęczeni, a też tak bardzo mocno przyzwyczajeni do informacji jednak ustnej i jednak chyba przynajmniej to moje pokolenie i to pokolenie również 40 czy 30-latków jest przyzwyczajone do podawania informacji człowiek do człowieka, więc ciężko nam się zbiera te informacje w internecie, biorąc pod uwagę, że nie tylko sztuczna inteligencja ma tendencję do fantazjowania, ale czasami ta porada, którą znajdujemy w internecie, może być również niekwalifikowana.
1: Magdo, oprócz tego, że wspierasz freelancerów, wolnych strzelców, to nie możemy zapomnieć o tym, że działasz w Stowarzyszeniu Agit Polska i tutaj już szykujecie wraz z Anią Sztalczychowską coś specjalnego na wrzesień. Duże wydarzenie w ramach 35-lecia partnerstwa Berlina i Warszawy. Możesz nam coś więcej powiedzieć o tym waszym projekcie?
0: Z przyjemnością. Jest to projekt, wystawa, którą otworzymy już 18 września w ambasadzie polskiej w Berlinie. Berlinie. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy. Będzie to wystawa portretów 20 Polek, które w tym momencie są aktywne w Niemczech i które zmieniają oblicze tego, jak się patrzy nie tylko na Polaków czy na Polki, ale też na obcokrajowców, potwierdzając zaangażowanie polityczne, zaangażowanie w strukturach administracji, czy też zaangażowanie w biznesie. Są to portrety kobiet, które były już zaprezentowane na Porta Polonika, a teraz będą w dużej instalacji pokazane w naszej ambasadzie, także bardzo cieszymy się i serdecznie zapraszamy na tą wystawę. Wydaje mi się, że będzie można spotkać niesamowite kobiety, będzie się można posiedziować, a Ania już knuje jakąś wielką sieć polskich kobiet w biznesie, także będę pierwsza, która się zapisze i myślę, że to jest dobry trop, bo trzeba się sieciować, trzeba się wspierać, trzeba przede wszystkim o sobie wiedzieć.
1: No właśnie, budowanie takich nieformalnych sieci kontaktów w myśl zasady, że razem raźniej, chyba bardzo nas uskrzydla, no i może prowadzić do sukcesu.
0: No ja jestem za. Moje psiapsie się zawsze śmieją, że ja jestem człowiek sieć, więc trzeba uważać, żeby się do mnie za bardzo nie zbliżać, bo nie dość, że lubię pracę, to jeszcze lubię każdego z każdym poznać, posieciować i czasami po takim spotkaniu, na którym ja miałam coś zrobić, coś powiedzieć, okazuje się, że biegam od osoby do osoby i poznaję jedną z drugą, mówię, ach, ta potrzebuje tego, ta chce tego, może tu, może tam. Wydaje mi się, że to taki zdrowy odruch, to jest szkoła mojej mamy, zapytać się zawsze każdego, a ty co robisz, może cię coś przyda, także i chyba trzeba mieć w sobie tą ciekawość do ludzi i to otwarcie, ale również tą gotowość nie tylko do brania, ale również do zaoferowania czegoś ze swojej strony.
1: Królowa sieciowania, prezeska Smart.de, szefowa Stowarzyszenia Agit Polska, Magda Ziomek, udowadnia, że Polki w Berlinie potrafią pisać własne genialne historie sukcesu. Dziękuję, Magdo, za wizytę w Kosmo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w ambasadzie 18 września.
1: Dziękuję. Z rozmowy z Magdą Ziomek, założycielką i prezeską Smart.de, wynika jedno. Im lepiej rozumiemy zasady gry, podatki, ubezpieczenia czy formy zatrudnienia, tym więcej mamy wolności i wpływu na własne życie. Możemy też wybierać między klasyczną działalnością, spółdzielnią, etatem, pracą zdalną z Tajlandii czy z Berlina, pod warunkiem, że nie uciekamy przed wiedzą, otwieramy listy z urzędów i korzystamy ze wsparcia, które już istnieje, a sieciowanie, czyli networking, sprawia, że jest nam po prostu raźniej i łatwiej za granicą. Jeśli ta rozmowa była dla Ciebie inspiracją, zostaw nam ocenę w Twojej aplikacji i koniecznie prześlij link do podcastu Twoim znajomym. Do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku, mówi Monika Sędzierska.
2: Kosmo po polsku.